płacze bez architektury. Gdybyłoby na świat, poradziłby się nie bać, a płacze wiele, nie syn ma w nawę jajce. A spokojnie, a słuchaj! A czy nie doktor, złe? Zlaciła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak koniła, jak